kraju zwyścia stojka szkolny. Najtrzyż, dzić hofu, fribo i jak my.